0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Zatem ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno panna Izabela. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 tysięcy, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 tysięcy, 33%, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. 10 tysięcy to 10%. Ależ gdzie znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent to znaczy procentum. Za 100, rozumiesz? Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Panna Izabela ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 tysięcy rubli rocznie i 30 tysięcy rubli gotówką? Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócę do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Następnego dnia pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo przyjdzie niebawem Kazio Starski. Ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle, nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 tysięcy rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu. Ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
17: Spotkajmy się w Biedrze po reklamie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
3: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta, Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Po reklamie.

0: Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Minęła 10:00, czas na prognozy. Jeśli planujecie sobotni spacer, warto zerknąć nie tylko przed siebie, ale i w niebo, bo Polska dziś pogodowo podzielona. Szczecin zaledwie 13 stopni, Poznań 16, a Wrocław około 15 stopni Celsjusza. W Warszawie znacznie łagodniej, nawet do 21 stopni, w Łodzi 19. Na południu też będzie mokro, parasole przydadzą się, Kraków około 19, Katowice 18 stopni Celsjusza. Miejscami deszcz może być także intensywniejszy. Lokalnie możliwe są również burze.
1: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żubrowski.
4: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
6: Piotr Adamczyk.
7: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wliczany do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
1: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej. I już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania, szykujemy bowiem mnóstwo niespodzianek. Na razie nie zdradzamy wszystkiego, ale mogę obiecać, jest na co czekać. W planach wyjątkowy cykl rozmów o scenach filmowych z naprawdę wyjątkowymi gośćmi. Druga edycja konkursu Twój filmowy cover, niezwykle ciepło przyjęty w minionym roku. W tym ponownie można wygrać 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powrócą także zakochani w muzyce filmowej na naszą antenę, a wielki finał i świętowanie 27 października. Nie wiem jak wy, ale my już nie możemy się doczekać. Więcej szczegółów ogłosimy niebawem.
0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie.

0: www.pocztowy.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic i program Czas Wolny razem do godziny 11. A za chwilę wraz z Dariuszem Stańczukiem zaprosimy Was na wyjątkowy wernisaż do Łodzi.

0: Czas wolny w RMF Classic. Z daleka od zgiełku.
1: W sobotnie przedpołudnie zaglądamy do Łodzi, gdzie jedyna taka w Polsce galeria sztuki w miniaturze. U progu jesieni miłośników miniaturowych prac malarskich oczaruje tam barwna jak beztroskie lato. Wystawa zatytułowana Kolor, kolor mówi właścicielka i kuratorka Beata Pawelczyk-Błasiak.
2: Słońca ostatnio trochę, może nie tak wiele, ale zaraz będzie prawdziwie jesienna aura i będzie nieprawdopodobnie piękna feeria kolorów, czyli to dokładnie, co dzieje się na obrazach naszych wybitnych artystów, bohaterów tej wystawy, pani Anny Gruszczyńskiej i pana Piotra Młodożeńca. Ja pisząc tekst kuratorski, pozwoliłam sobie napisać, że mają w genomie ci artyści coś z grupy kapistów. A ośmieliło mnie do tego stwierdzenia chociażby to, że babcią Piotra Młodożeńca była Wanda Argitewicz-Młodożeniec oczywiście, która była z grupą kapistów bardzo mocno zaprzyjaźniona. I teraz, co jest istotne dla kapistów? Jak wiemy doskonale, w ich koncepcji malarskiej najważniejszym elementem był kolor. Jak twierdził założyciel tej grupy, profesor Pankiewicz, mówiąc o tak zwanych grach barw, którą ściągnął dalej Józef Czapski, mówiący o tym, że płaszczyzna gładka w zestawieniu z jaśniejszą plamą ciemnieje, a przy ciemnej jaśnieje. To śmiem twierdzić, że to dzieje się w malarstwie Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca. A tytuł wystawy właśnie Kolor, kolor, żeby wzmocnić właśnie to piękne otwarcie jesiennego sezonu.
1: Inspirowane pracami kapistów prace Anny Gruszczyńskiej i Piotra Młodożeńca zobaczymy właśnie na tej wystawie Kolor, kolor. Wernisaż już dziś o godzinie 17:30. Galeria Sztuki w Miniaturze znajdziecie przy ulicy Złotno 51 w Łodzi. A z kuratorką rozmawiał Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Haja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie programu Czas Wolny, a nasze spotkanie kończy utworem, na który możecie zagłosować w ramach listy przebojów muzyki filmowej. Serwis do głosowania jak zawsze na rmfclassic.pl. No i przy tej okazji przypominam, w każdą niedzielę po 18 ogłaszamy z Tytusem Hołdysem konkurs, w którym możecie zdobyć kolekcjonerską filiżankę, porcelanową filiżankę z logo LPMF-u, a dodatkowo wystartowaliśmy ze stacją radiową Lista Przebojów Muzyki Filmowej w portalu rmfon.pl. A to oznacza, że jeśli opuścicie któreś z głównych wydań, możecie do niego powrócić właśnie na rmfon.pl. Dziękuję za wspólny poranek. Po godzinie 11 Kaja i jej kolejny gość. W programie Kaja zaprasza. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewni jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama takiego filmu w RMF Classic.
1: Z tymi cytatami odcinka to jest tak, że my sobie tę konwencję wymyśliliśmy, a okazuje się, że jedno i drugie z nas co tydzień obawia się, że znowu będzie wpędzone w kozi róg i nie zgadniemy, co jest na stole. No tym razem ja sobie siedzę wygodnie, ponieważ patrzę na Natalię, która głowi się nad cytatem odcinka. Ja go przypomnę. Bezstronność jest setnem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzona z emocją zawsze może zamienić się w zemstę. I tylko ci dorzucę, że ta wersja, ta polska wersja, jest tłumaczona z angielskiego. Więc wydaje mi się, że też to słowo otwierające, bezstronność, można podmienić na beznamiętność i to też coś ci może powie.
2: Ponieważ faktycznie my ostatnio idziemy w takiej konwencji, że ten cytat łączy się jakoś z odcinkiem, a ja też cię słucham, jak mi opowiadasz o swoich kinowych wrażeniach tutaj na festiwalu w Gdyni, to sądzę, że nawiązujesz do czegoś, co ci się tutaj bardzo spodobało. I teraz moje myśli idą albo w kierunku któregoś filmu Quentina Tarantino, czyli wycofuję się z tej teorii, że to mogłoby być na papierze, albo nawiązałeś, i tutaj akurat papier, do Thomasa Manna i do Ojczyzny. Ale nie wiem, czy poszedłbyś tak daleko, bo to jednak byłoby bardzo niszowe i ten cytat w ogóle raczej nie jest taki, że od razu go kojarzymy i jest popularny, więc mogę tylko sobie tak fantazjować i jeszcze nie daję ostatecznych odpowiedzi.
1: Fajnie się patrzy to kluczenie, fantazjuj dalej, a my do rozwiązania jeszcze wrócimy.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Ostatnio cały nasz piękny kraj obiegła taka informacja, że to właśnie ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest naszym tegorocznym kandydatem do Oscara, a że ojczyzna również pojawia się tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to chcielibyśmy trochę o niej pomówić i przypomnieć wam, dlaczego warto sobie ją nadrobić, ale też jak wypada na tych innych filmów, innych tytułów międzynarodowych, o których już wiemy.
2: No już mówiliśmy, że jesteśmy fanami ojczyzny. Mówimy to jasno, wyraźnie. Chyba się też zgodziliśmy z tym rankingiem, że ten film jest dla nas wyżej niż Ida, ale nie aż tak wysoko jak Zimna Wojna.
1: Tak.
2: Jako że Pawlikowski ma już Oscara w tej kategorii za Idę, ma nominację za Zimną Wojnę, no to automatyczną myślą trochę jest, że jego ojczyzna też ma duże szanse, ale to jest okrutnie ciężki rok w tej kategorii, bo jest tak dużo dobrych filmów, że nawet będąc absolutnym patriotą i fanem Pawlikowskiego, no mam trochę serce rozdarte.
1: Jest tam Everytime, którym byliśmy zachwyceni na Nowych Horyzontach. Niemiecki film, taki bardzo oniryczny, senny i o którym się myśli bardzo długo też po projekcji. Jest tam również Tusz, czyli nowy film Donta, którego znamy z filmu Blisko. Mniej udany zdecydowanie niż Blisko, ale również taki ważny i myślę mocny głos. No i jest film, który bardzo nas tak... Pamiętam, że mieliśmy dużą dyskusję po nim, czyli La Bola Negra, o którym, wiesz co, ja teraz myślę o nim i coraz częściej do niego wracam, że jednak mi się bardziej podobał niż wtedy.
2: Ja tak samo. Ja mam dokładnie tak samo, że faktycznie im dalej od premiery tego filmu, on dalej pracuje, on jest tak ciekawy, tak wieloznaczeniowy też i jest takim pięknym miksem i melodramatu, i kostiumu, i musicalu w tym wszystkim. I wydaje mi się, że Hiszpania, z tego też co patrzyłem na wyniki bukmacherskie, jest faworytem póki co. Mamy też Japonię z All of a Sudden, która gdzieś tam goni. No i mamy też Koreę z Possible Love, czyli film produkowany przez Maćka Musiała. Bardzo, bardzo mocna rywalizacja, ale gdybyś miała stawiać, czy Pawlikowski znajdzie się w piątce nominowanych, to tak czy nie?
1: Bez dwóch zdań, bo uważam, że ten film jest bardzo uniwersalny. Tam nie trzeba znać kontekstu historycznego, żeby go zrozumieć, że on jest o samotności, o tym trochę, że się nie ma domu, że w pewnym momencie życia trzeba wybierać pomiędzy czymś a czymś, że też czasem bardzo trudne jest to, żeby mieć te relacje z najbliższymi na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali. No i po prostu jest to przepiękny film. Jest to taki film, który ci przypomina, dlaczego ty kochasz kino. Jak myślisz? Czy ojczyzna ma szansę na Oscara? Bo mi się wydaje, że ma szansę na Złotego Lwa, ale o tym jeszcze wam powiemy na końcu naszego programu.
2: Pawlikowski jest trochę nowym Haneke albo Farhadi, czyli takim zagranicznym ulubieńcem Akademii, ale nie wiem, czy tak szybko jednak pójdzie. Znowu ta nagroda powędruje do niego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: serial tygodnia.
1: Audycji nie ma takiego filmu, nie ma też bez przeglądu serialowego, bo mimo, że jesteśmy teraz na festiwalu w Gdyni, to seriale też oglądamy gdzieś tam po godzinach, laptop otwarty i seriale się ogląda. I ostatnio oglądaliśmy polską produkcję, jest to Pionek. Pionek, czyli poniekąd kontynuacja, a poniekąd nie serialu Śleboda, który możemy zobaczyć na Sky Showtime. Na ekranie Marysia Dębska i Maciej Musioł w rolach głównych. No, jak twoje wrażenia po tym sezonie?
2: Na razie widziałam 2 odcinki tego serialu i muszę wam powiedzieć, że Śleboda bardzo mi się podobała i lubię te kontrasty, zwłaszcza w postaciach tam, bo Marysia Dębska jest taka wycofana, nieśmiała, ale zaangażowana oczywiście w zbrodnię, która się wydarza. No jest Maciej Musiał, który gra tak irytującego chłopaka dziennikarza, który po prostu za wszelką cenę chce dociec z tego, kto jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Daję temu szansę i będę oglądać dalej. Zwłaszcza, że doceniam bardzo ten fakt, że jest to kolejna adaptacja bardzo znanych książek od duetu autorskiego, czyli Michała Kuźmińskiego i Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej, co daje możliwość też właśnie, żeby ludzie zaczęli sięgać po książki i po kryminały.
1: Ja też jestem na tak, ale chyba z tego względu, że mi się Śleboda właśnie nie za bardzo podobała. Ja mam poczucie, że ten folklor, który ma ogromny potencjał, tam trochę nie był wykorzystany. Na razie Pionek zaczyna się lepiej. Mam poczucie, że ta narracja jest ciekawiej prowadzona. Też jestem dopiero po kilku odcinkach. No ale tak, no też się zgadzamy z tym, że Marysia Dębska, o ile może jeszcze nie w Pionku, nie w Ślebodzie, bo nie oszukujmy się, ona nie pokazała tam 100% swoich możliwości, to już wam delikatnie zaspoilerujemy, że w Gdyni pokazała tych procent 500.
2: Już widziałam takie nagłówki, że film Przez ścianę określony jest zachwytem tegorocznego festiwalu. Żeby was tylko wprowadzić, Przez ścianę opowiada o takim momencie w Polsce, kiedy mamy reżim, jest bardzo trudna sytuacja. Dwójka ludzi zakochuje się sobie w więzieniu za pomocą komunikowania się przez alfabet Morsa. No i można powiedzieć, że to jest monodram Marysi Dębskiej, ona skrada show.
1: Tak, Kuby Gierszała, którego widać w zwiastunie, w filmie prawie nie ma, ale Marysia ciągnie ten film, nawet nie tyle ciągnie, ona przepięknie gra przez te 2 godziny i w takiej roli my jeszcze nigdy nie widzieliśmy.
2: Więc od nas taka rada, obejrzyjcie sobie Pionka, żeby się przygotować, a później właśnie dla Marysi Dębskiej sięgnijcie koniecznie po film Przez ścianę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu, nasza audycja prawie dobiega końca, ale ważne jest to, że za około 2 godziny rozpocznie się Czerwony Dywan tuż przed rozdaniem Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc my z Jackiem zabawimy się trochę w obstawiaczy tego, kto uważamy, że te nagrody otrzyma. I zacznijmy może od nagród aktorskich.
2: Najmocniejszą kategorią chyba w tym roku jest najlepsza aktorka, bo tu naprawdę jest konkurencja. Ciekawe jest to, że już wiele tygodni, miesięcy przed Gdynią bez obejrzenia filmu mówiło się, że to Sandra Drzymalska na pewno wyjdzie z nagrodą za Violette Villas w tym roku. I ja mam dylemat. Sandra Drzymalska, Amer Siedemska za Przez ścianę, ale gdy miał obstawiać, kto moim zdaniem wyjdzie, to stawiam, że to będzie Drzymalska.
1: I jest jeszcze Agata Kulesza, która dała świetny popis w filmie Czas, który nie nadszedł, więc myślę, że tutaj w tym roku jury ma trudny wybór.
2: Ale ty obstawiasz?
1: Sandrę Drzymalską, tak jak ty.
2: Dobra, aktor.
1: I tutaj w tym roku zaskakująco nie jest tak prosto wskazać jednego aktora, bo były świetne występy, ale nie takie, które bym nazwała rolą pierwszoplanową. Wydaje mi się natomiast, że w tym roku ma duże szanse Andrzej Seweryn, bo mamy film z rolą główną z nim.
2: A to jednak jest legenda.
1: Dokładnie, Syrenka Picassa, ładny, miły film.
2: Ja muszę przyznać, że z tych męskich sylwetek to gdzieś w swoim top mam na pewno Ansona Buna za Dobrego Chłopca, ale wiem, że tam nagroda nie powędruje w te ręce. To jednak będą nagrody przyznane naszym polskim aktorom. I ja bym tak bardziej stawiał na wyścig między Arkadiuszem Jakubikiem a Andrzejem Konopką za Hotspot, gdzie jego rola faktycznie się wyróżnia, ale ten Andrzej Seweryn może.
1: Ale też Arkadiusz Jakubik jest przecież w dwóch filmach w sumie, bo on jest w Naszej Rewolucji i jest w Przez ścianę i w tym Przez ścianę jest fenomenalny, więc no być może to będzie jego rok, zobaczymy.
2: Dobra, przejdźmy do reżyserii. No moim zdaniem w tym roku reżyseria, mimo że mamy też tu Pawła Pawlikowskiego, ogólnie mamy dużo ciekawych głosów reżyserskich, to będzie jednak Jan Chorołubek za Dziki, Dziki Wschód.
1: Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się z tobą, zasługuję na tę nagrodę. Ten film jest po prostu bardzo dobry.
2: Już teraz zmierzając do szczytu podium, obstawiamy. Kto złote, a kto srebrne lwy.
1: Dobrze, więc moim typem na Złotego Lwa za najlepszy film jest Paweł Pawlikowski i Ojczyzna. Myślę, że Srebrny Lew to może być właśnie film Czas, który nie nadszedł.
2: U mnie złoto to też Ojczyzna, a srebro obstawiam Przez ścianę.
1: No to zobaczymy już za 2 godziny, mój drogi, w takim razie.
2: Masz kieckę gotową?
1: Tak, ja już jestem gotowa na Czerwony Dywan. Relacja oczywiście z tego wspaniałego momentu na Instagramie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już dziś po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
4: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Gdynia gdynią, ale musimy teraz rozwiązać inny konkurs. Konkurs Nie ma takiego filmu i cytat odcinka. Natalia, tutaj rozwiązanie leży po twojej stronie.
2: Bardzo mi się podoba to porównanie i ta hierarchia ważności, że najpierw nasz konkurs, a później Złote Lwy, dokładnie, jakby first things first. No dobrze, Jacku, więc ja dalej będę się trzymać tego, że ty faktycznie nawiązujesz jakoś do programu i myślę, że cytat, który brzmi...
1: Bezstronność jest sednem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość wymierzana z emocją zawsze może zamienić się w zemstę.
2: Ten cytat brzmi jak wyrwany po prostu z jakiegoś takiego momentu bardzo ważnego historycznie, który jest też trudnym momentem historycznym. Więc myślę, i to będzie moja odpowiedź, że ten film może... Że istnieje, to po pierwsze, a po drugie, że może pochodzić z filmu Pękarty wojny Quentina Tarantino. I to jest moja odpowiedź.
1: No kochana, twoja intuicja się bardzo wyostrza, ponieważ po pierwsze, tak, ten cytat istnieje. Po drugie, tak, on jest z Quentina Tarantino.
2: Ale nie z tego filmu.
1: Ale jest z Nienawistnej ósemki. I jest Tim Roth tłumaczący, czym się różni sprawiedliwość, a samosądy.
2: Ale w Pękartach wojny też by mógł być, powiedz, że nie.
1: Absolutnie mógłby być. I też uważam, że nawet Dziki Wschód tak samo czerpie i z Nienawistnej ósemki, jak z Pękartów wojny. Więc uważam, że w moim serduchu prawie zgadłaś.
2: I też z drugiej strony ta moja myśl o tym, że to może pochodzić bardziej z literatury, też jest w sumie zasadna, bo moim zdaniem scenariusze Quentina Tarantino akurat są bardzo literackie.
1: Quentin Tarantino wielkim poetą był.
2: Wielkim poetą był. Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Idziemy na Instagram zobaczyć, jak wam poszło. No i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy nominowani są na tegorocznym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum.

0: ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dojrzałość każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

Za kilka minut łączymy się z Gdynią, ale na razie jeszcze orkiestra filadelfijska, Eugene Normandii i wiedeńska krew Johanna Straussa II w RMF Classic.

0: 21. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: W okolicach Teatru Muzycznego w Gdyni jest już Magda Juszczyk. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dziś dobiegnie końca. O 19:00 rozpocznie się gala wręczenia nagród. Przed Teatrem Muzycznym w Gdyni zbierają się już widzowie, wielbiciele polskiego kina. Czerwony dywan rozłożony, a oni czekają ze swoimi aparatami na ten moment, kiedy ich ulubieńcy pojawią się w wydaniu galowym. Nie ukrywam, że trochę się niepokoję o los mojego faworyta, jakim jest film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Chciałabym, by zdobył ten film Złote Lwy, nasz polski kandydat do Oscara, ale też najlepszy według mnie film Pawła Pawlikowskiego, niekwestionowane arcydzieło, kino erudycyjne, jak zwykłam o nim mówić. Czy tak będzie? Tego już nie jestem pewna, odkąd przyznano nagrodę dziennikarzy filmowi Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. I to może być dzisiaj zaskoczenie dla niektórych, ale na pewno walka tu się na tej linii odbywać będzie.
1: A pojawiły się jakieś twoje małe filmowe zaskoczenia festiwalowe?
2: Nie chcę teraz mówić o moich małych odkryciach wielkich filmów, choć bez szans na wielkie triumfy na gali wręczenia nagród. Znajdzie się czas po temu podczas programu Kino w roli głównej, bo wtedy chciałabym mówić o tych twórcach, jacy wnoszą nadzieję na jutro polskiego kina. Dużo dobrych filmów pojawiło się w konkursie głównym, więc możemy w dobrym przeświadczeniu zamykać ten festiwal. Ja tak uczynię, wrócę do Warszawy, a po dzisiejszej gali jeszcze z nadmorza prześlę nagrania z laureatami. Trzymajcie kciuki za tych filmowców, bo to oni budują naszą kulturę też, oni. A jak już powiedziałam, nie brakuje utalentowanych twórców filmowych w polskiej kinematografii.
1: Magda Juszczyk prosto z Gdyni. Ja nie zatrzymuję, bo jedna z nas musi już biec na galę festiwalową. My oczywiście kciuki będziemy trzymali, a przy okazji polecamy i na antenie RMF Classic relacje prosto z Gdyni i w naszych mediach społecznościowych.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: menuet z divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, wcześniej preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Za chwilę jedną z piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej zaśpiewa w RMF Classic Edyta Geppert. Nieprzypadkowo, bo będziemy teraz opowiadali o spektaklu, który przygotowuje Teatr Ateneum w Warszawie. 3 października premiera Osieckiej. To kameralny spektakl, muzyczna opowieść. O kim mówią Katarzyna Łochowska, którą zobaczymy na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz tego spektaklu.
2: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
3: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
0: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
2: No to może powiemy tak.
3: Jest wciąż niejasna i niesyta.
2: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
3: Wszystko to jest jej dokładnie, się miesza, dokładnie, ma w duszy bałagan jak w tobołku u cyganki.
2: Tak. To, co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
3: Tak.
2: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona właśnie, dlaczego mówisz, to mężczyzna? Kobiety są, szerzej opowiadają. Ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
0: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
2: Tak. Tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę. Bo
3: coś w tym jest, męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli. Tak,
2: tak, tak. Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Wszystko miało tą taką głęboką treść.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
20: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
19: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
20: To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
0: Po reklamie.
23: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.